0: chyba wie ze ulicy.
1: Uraz, dobra waje i znuczno.
2: Kwartierwy lodem
1: CIA. Uraz, dobra waje i znuczno.
2: Kwartierwy lodem
0: CIA. Lima, Juba za kretem, Juba za lewe, żenę